0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.

klasike. Celo poletje. Ne verjameš? V klopi Rock Radio. Čisti rock.